sɛw sɛ ɛnyɛ no ne kwan no maame na yɛ bia bɔmmɔden bia papa wɔgye ɛma wantra faako wɔamfa ne nsa anhyɛ ne dafuru mu antoa hɔ.